Kiss FM.

rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły.

Studnia bez dna, zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja. Bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Siemano, mamy siódmą. Od północy w całym kraju trwa protest maszynistów. PKP, Polskie Linie Kolejowe, ostrzegają przed opóźnieniami pociągów. Te przejeżdżają przez przejazdy z prędkością zaledwie 20 km na godzinę. Maszyniści protestują po katastrofie kolejowej w Sokolnikach. Domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. Protest potrwa do południa. Kilka osób zginęło, a kilka doznało obrażeń w wypadku autokaru turystycznego na wschodzie Szwajcarii. Pojazd należał do holenderskiej firmy turystycznej OAD. Kucharze z całej Polski będą charytatywnie gotować w Parku Śląskim w Chorzowie. Przygotują w niedzielę 10 tysięcy porcji różnych dań. To w ramach imprezy Kulinarny Ogień. Za dowolny datek wrzucony do puszki będzie można skosztować różnych specjałów. Pieniądze wesprą budowę hospicjum dla dzieci. Polscy siatkarze od wygranej rozpoczęli Mistrzostwa Europy. Pokonali Portugalię 3-0.
2: Skończyło się rumakowanie, stolica powoli zaciska hamulce. Noga z gazu, szczególnie przy szkołach i podwójna uwaga na pasach. Co dzieje się w centrum? Wawelska z każdą minutą coraz bardziej przypomina podłużny parking, a trasa łazienkowska klasycznie zastyga.

Stolica powoli przeciera oczy, ja też za oknem. No powiedziałabym, że pogoda tak odpaliła tryb oszczędzania energii. Temperatura podskoczyła do... Oj, nie podskoczyła, cały czas. 9 stopni, niedobrze. A w tym najcieplejszym momencie dnia ma być 17. Czy to już czas wyciągnąć z dna szafy sweterki? Myślę, że tak.

0: Radio Kiss FM.
1: No hello, czy wy wiecie, że już 6:02 oznacza to, że oficjalnie zaczynamy poranek? Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Witam was ja i Julia Wasielewska i umilę wam ten poranek aż do 11:00. No do tej godziny chyba wszyscy się rozbudzą, co? Zadbam o to osobiście. Only drops and bangers. No to będzie dobry dzień, tak czuję. No to co, zaczynamy? Radio Kiss FM. Na dobry początek, Katsa i Animo.

Kimo Sounds i Rise Slow. No powolutku stejkimy się, budzimy w ten piękny piątek, bo mamy już 7:12 na zegarach. Dziś czas nam szybko zlecie, obiecuję. A ja trafiłam na zdjęcie pary, która w internecie no nie pokazuje się praktycznie wcale, bo oni chronią swoją prywatność jak nikt inny. A o kim mowa? Tak o Hemingway i Igalis, przyłapani w objęciach na mieście z kawką, lodami i ich wspólnym pieskiem. Para nie szczędziła sobie czułości, no i to jest jak najbardziej okej. W końcu zakochani są wspaniali, a z tego co obliczyłam, to tkwią w tym zakochaniu już prawie 9 lat. Piękny to jest wynik. Ciekawe, jak się spotkali, bo podobno apteka jest naprawdę dobrym miejscem. Drops and bangers. Drops and bangers. Radio Kiss FM.

Sorry, papi, w Radiu Kiss FM 21 minut po 7:00 powoli budzimy się ze snu, bo czeka nas piątek do podbicia, a potowarzyszą nam jeszcze przy tym w tej godzinie Livka, Fat Papi, Malcolm Todd, Oki, Żabson, oh yeah, jedziemy z tematem Radio.

0: to promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechałeś z zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja.

Na zegarach 27 po 7 i nie zostawię was bez daily remindera przed wyjściem. No way, po coś mnie tu zatrudnili od rana, także no nie gadamy samych ploteczek, sprawdzamy, czy śniadanie jest zjedzone. Okej, potem myjemy zęby, było. No i kawa w domu, na wynos w pracy, no przed 7.30 musi wjechać, si. A to jazda, skoro wszystko zrobiłem.

0: Chyba trend alert przepotężny. Pewnie jedliście już śniadanie, co? Zazdroszczę wam, bo ja niestety przychodzę do radia już o 6:00, w momencie, kiedy wszystkie sklepy w Warszawie się otwierają i zazwyczaj śniadanie jem dopiero po 11:00, bo nie mogę przecież wyjść ze studia. No nie. Także czy może być ktoś tak uprzejmy i przywieźć mi śniadanie do radia?
1: Radio Kiss FM. To jest banger.
0: To jest prawdziwy banger. How does it feels? Już w ten piątek.

Ryby weekend przyniesie wam sporo dobrej energii, ale uważajcie, żeby spontaniczny pomysł, no, nie zamienił się w mały chaos. Waga, czeka cię flirt, dobra zabawa i decyzja, której wcale nie chcesz podejmować. No, to chyba nie możecie się doczekać tego weekendu, tym bardziej, co?

0: Mata i Łajcior w Radiu Kiss FM za 8 minut 9, a ja właśnie dostałam głosówkę od naszej słuchaczki Asi z odpowiedzią na pytanie, jakiego przedmiotu w szkole najbardziej nie lubiła i dlaczego?
1: Hejka, słuchajcie, no ja to najbardziej nienawidzę i chyba jak większość społeczeństwa matematyki, ponieważ moja pani była też moją wychowawczynią i po prostu mnie gnębiła przez to, bo ludzie, którzy nie umieją matematyki, jeżeli nie wiecie, po prostu są bez sensu i trzeba ich gnębić. Cała reszta przedmiotów nie istnieje, dlatego poszłam na Akademię Muzyczną. Pozdrawiam serdecznie.
0: Asia, no tą głosówką mnie przekonałaś. Idziesz do kina, gratulacja, przechodzisz dalej!

0: czas na update'ik.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła dziewiąta. Trwa protest maszynistów. Przez przejazdy pociągi jeżdżą z prędkością 20 km na godzinę. Około 1/3 połączeń jest opóźnionych. Próba uszkodzenia miejskiego wodociągu w Skarżysku Kamiennej. Policja wyjaśnia okoliczności incydentu. Monitoring wykrył obecność nieuprawnionej osoby. Od dziś więcej trzeba zapłacić za przejazd autostradą A2. To między Nowym Tomyślem a Koninem. Przejazd osobówką za każdy z 3 odcinków kosztuje teraz 41 zł, czyli o złotówkę więcej niż wczoraj. Kierowcy narzekają, że znowu muszą płacić więcej. Na dodatek drożeją też paliwa. To już druga podwyżka na autostradzie A2 w tym roku. Szybszy marsz może dawać podobne efekty, co większa liczba kroków. Szczególnie jeśli maszerujemy co najmniej 30 minut dziennie. Tak twierdzą naukowcy.
3: Główna fala szczytu powoli opada, ale kilka ulic wciąż w Warszawie jest zapchanych. Na przykład Łopuszańska hamuje cały ruch. Grójecka przez roboty też klasycznie stoi. Wawelska oraz Aleja Niepodległości, no tam przepychać się dosłownie zderzak w zderzak. Gdzie luźniej? Na trasie toruńskiej.

tej porze nad Warszawą rozciąga się błękitne niebo i słońce. Z temperaturą może jeszcze nie jest zbyt kolorowo, bo na licznikach mamy dość rzeźkie 13 stopni, więc z tym na cebulkę pozostaje jeszcze w grze. Na szczęście spece od Meteo dają dzisiaj gwarancję na brak opadów w ciągu dnia, a temperatura doczołga się do 17 stopni.

Hello, hello, Julia from Poland. Z tej strony wysłuchacie Radia Kiss FM. Jest totalnie easy z rana, a ja nastrajam was do weekendu. Dla zarobionych mamy piątek, więc wytrzymać tylko do 16 w robotę jecie i baja bongo bamboleja. Aż się podjarałam same bęgery, świeże ploty i ja macie to wszystko do 11. Dziękuję, że jesteście tu z nami, bo jesteście najlepsi pod słońcem. Może dziś go nie ma, ale myślmy szerzej. No ja firmuj, mamy 9:02 i lecimy z Only Drops and Bangers. Sunflower już teraz.

0: Już w Radiu Kiss FM na zegarach 10 po 9, a ja właśnie przeglądam foty na Instagramie i co widzę? Wojtek, Gola i Sofii wybrali się na rajskie wakacje i chyba mocno wzięli sobie do serca hasło nic nie muszę, bo słońce, piękne widoki, all day only chill easy, czyli dokładnie to, czego większość z nas potrzebuje w ten drugi weekend września. Tylko, że oni jeszcze robią z tego content i sporo na nim zarabiają. Na zdjęciach naprawdę wszystko jest totalnie easy, zero pośpiechu i wygląda na to, że największym ich problemem tego dnia jest wybór drinka na plaży. W takich momentach zawsze mnie to zastanawia, czym ja się kierowałam, wybierając zawód. No chyba tym, że wszyscy mi mówili, że urodę to ja mam typowo radiową.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem.
0: A już teraz Midnight Sun pod te rajskie wakacje.

0: 5.20 w Radiu Kiss FM. Inner Light trenduje, więc jest u nas prosta. A ja go bardzo lubię, więc się bardzo cieszę. A jeszcze na dzisiaj przygotowałam wam Bad Bunny'ego, BTS, Adele, MJ Daly, no wszystkie wasze i moje ulubione. I love it! Słuchajcie Radio Kiss FM. Only drops and bangers.
1: Radio Kiss FM. Yes. Drops and bangers. To jest Radio Kiss FM.

0: Ej, co my tu robimy?
1: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
2: Halo, halo, czy nas słychać?
3: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
4: Och, będzie gorzej niż myślałam.
3: Siemano.
5: Tu Daria Kulej
1: i Nikodem Formella.

0: patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Yes. Oh, yeah.
1: Radio.
2: Na zegarach 27 minut po 9 wysłuchacie najlepszego radia Kiss FM, więc jesteście totalne gołty. A ja mam ploteczkę. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują 10. rocznicę ślubu i wybrali na tę okazję Wenecję. Jest romantycznie, są zdjęcia z gondoli, piękne widoki i oczywiście komplementy. Raduś zachwyca się żoną i pisze, że z każdym rokiem wygląda coraz młodziej. No i trzeba przyznać, 10 lat razem, a oni nadal wyglądają jak nastoletnia para z Disney Channel. Już teraz back to yours pod tą piękną, okrągłą rocznicę.

0: 36 minut po 9:00. Francis i Sobel w Radiu Kiss FM. A propos tego gagatka, mało kto wie, że Sobel jest jego prawdziwym nazwiskiem scenicznym od początku kariery, czyli nie wymyślił go specjalnie na potrzeby rapu. Szok! Urodzić się z takim nazwiskiem, no to chyba klucz do sukcesu. Myślicie, że Wasielewska też ma szansę? Już teraz BTS i Dynamite w Radiu Kiss FM.
1: Ej! Yeah. Wbijaj na Insta Radia Kiss FM.
2: Follow us on Instagram.
1: I wybierz kolejnego bangera. Wasze komentarze, wasza playlista. Yes.

0: Za 4:50 ja mam kolejną ploteczkę. Książulo wpadł do kebaba Friza i nie było mu ala, jak to się mówi, do 2 razy sztuka i nadal Lipton. Najbardziej podpadła mu bułka, która według niego kompletnie nie dowiozła, czyli nawet kebab od jednego z największych influencerów nie dostał taryfy ulgowej. Bez kamer i z kamerami, no to nic po prostu nie dało. No panie Friz, pod tę sytuację pan już na pewno nie zaśpiewa.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: Tame Impala i Loser. Ten numer mogłabym śpiewać non-stop, budzić się przy nim, zasypiać, umierać i znowu rodzić na nowo. Kocham ten numer!

0: Już prawie 10:00, czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 10:00. W Europie brakuje ziemniaków, między innymi tych na chipsy czy frytki. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy mniej zasadzili. Nie pomogły też rekordowe upały i susza. W Polsce też może być problem. Jak mówią rolnicy, bulwy ziemniaków są zbyt małe, na przykład na zrobienie z nich frytek. Dlatego ceny już jesienią mogą pójść w górę. Ci, którzy nie głosują w wyborach, idą do piekła. Tak powiedział prezydent USA Donald Trump. Zrobił to na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej. Polska przestała być rajem taniego tankowania. Tydzień po zakończeniu drugiej odsłony rządowego programu CPN ceny zbliżyły się do europejskich średnich. Pisze o tym Gazeta Wyborcza. Największą presję wyglądu odczuwamy ze strony samych siebie. Tak wynika z raportu portalu wizaż.pl. Na drugim miejscu znalazły się social media.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Kontrola NFZ w warszawskim szpitalu południowym potrwa dłużej. Ze względu na skalę sprawy inspektorzy zostaną tam przynajmniej do października. Wcześniej NFZ szacował, że działania zakończą się w połowie września. W sprawie szpitala południowego prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa. Tymczasem na ulicach dziki robią swoje. Ile ich biega po Warszawie? Tego nie wie nikt. Wiceprezydentka Magdalena Młochowska przyznaje jednak, że problem mocno narasta.
4: Decyzję odstrzałów pierwszą, którą podpisałam, było chyba na 25 osobników. Teraz podpisuję decyzję na 500.
3: Tylko do września wpłynęło ponad 15 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców, a do lipca odnotowano 160 niebezpiecznych sytuacji. Na koniec zmieniamy temat. Ratusz rozdał nagrody w miejskiej loterii podatkowej. Główna wygrana, czyli nowiutki elektryczny Fiat, trafił do mieszkanki Targówka. Pozostali szczęśliwcy zgarnęli rowery i darmowe karty miejskie. Urzędnicy przypominają, że rozliczając podatki w stolicy, zasilamy bezpośrednio miejską kasę.

Warszawa się nie spieszy, nawet o tej porze. Warszawa się przeciska. Szczyt za nami, ale w centrum wciąż gęsto. W samo południe na Bielańskiej zgłoszono zgromadzenie. Ulica może wypaść z gry, a autobusy polecą na objazdy. Ratusz, Arsenał, te rejony lepiej omijać szerokim łukiem.

Warszawie zapowiadał się pod znakiem chmur, a tymczasem to zachmurzenie, które miało być umiarkowane, czasem dużo ustąpiło miejsca słońcu, które coraz śmielej rozpycha się na błękitnym niebie. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 17 stopni, a wiatr może chwilami mocniej dmuchnąć. Wieczorem zachmurzenie jednak ma wzrosnąć do dużego, ale noce zapowiadają

A w radio przed weekendem trwa, jest już po 10:00, weekend do mnie dzwonił, a ja z chęcią ten telefon odebrałam. To nasz kolejny wspólny piątek, cieszę się, bo ja, cieszycie się, bo ja bardzo się jaram jak pochodnia. Jestem Julka, to jest radio Kiss FM, Only Drops and Bangers Too Hot to Skip i tym podobne numery, tylko i wyłącznie. Nastrajamy się na ten piątek, nawet jak siedzicie w domu, no to w jakiej aurze, bo na sam początek tej godziny Tyla i That Girl, dziewczyny robią głośniej.

0: Ray i Joy w Radiu Kiss FM. To nowość, która cieszy mnie jak żadna inna, bo to moja ukochana wokalistka. No, Where is my husband zna chyba każdy na tym świecie. Mamy 14 minut po 10, a ja czytam coś całkiem ciekawego. Polski internet płonie, a konflikt, na który nikt nie czekał, ale każdy potrzebował, właśnie nadszedł na decydującą fazę. Gimper i Sentino skoczyli sobie do gardeł, a wszystko zaczęło się niewinnie, bo od zwykłego pytania o status usuniętej wspólnej epki Sentino i Fagaty. Raper jednak nie wytrzymał i odpalił potężny monolog w stronę youtubera, przy okazji mieszając w to całe zamieszanie tutaj i otoczenie Maty. Myślicie, że na tym koniec? Nic z tego, bo Gimper przypomniał sobie o swoim muzycznym alter ego i właśnie wypuścił bezwzględny kawałek zatytułowany Paruwa z Berlina. Padają tam naprawdę potężne, bezlitosne linijki. Czy Alvarez odpowie na ten atak w swoim stylu?
1: Ej, wbijaj na Insta Radia Kiss FM.
2: Follow us on Instagram.
1: I wybierz kolejnego bangera. Wasze komentarze, wasza playlista.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Nareszcie męskie granie orkiestra w Radiu Kiss FM.

Serio, w Radiu Kiss FM 10:23 na zegarach i same hity przed nami. Piszecie nam w DM-ach na Instagramie, że chcielibyście dziś usłyszeć, o co chodzi, Lolka, Temper City, Kimo, Sounds czy Mate. No to dziubaski, wszystko będzie jeszcze w tej godzinie w Radiu Kiss FM.

Zbliżamy się do 10.30, więc czas na nowe ploty w Radiu Kiss FM. Pamiętacie o tym, że Aniela, znana postać jako seksmasterka, przeprowadziła się do Dubaju? Otóż Lil Masti właśnie zrobiła rebranding Level Heart. Ciemne włosy do czepy, nowe imię, teraz Anielach. Nowy look jest, nowa ksywa jest. Teraz czekamy tylko, aż ogłosi, że seksmasterka była jej poprzednim wcieleniem.

0: w Radiu Kiss FM. A tu kolejna aferka. Miał być koncert dla młodzieży, a wyszła niezła drama. Raper Eryk Moczko podczas imprezy dla młodzieży na warszawskim Bemowie wykonał mocno wulgarne kawałki. Po fali krytyki dzielnica przeprosiła i zapowiedziała wyciągnięcie konsekwencji. No cóż, lekcje się dopiero zaczęły, a tutaj już pierwsza uwaga.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

0: Kiss FM, a ja wiem, że wy czekacie na suchar od Wasilewskiej. Najlepsze na koniec i jeszcze w tej godzinie będziecie musieli wziąć wodę, bo Zahara nas czeka w Radiu Kiss FM po tym żarcie za 15 minut 11. Oh yeah!
1: Radio Kiss FM. Yes.

0: Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mamy jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te under.

Milion w Radiu Kiss FM. No i żeby tej tradycji stało się zadość, no to na koniec tego pięknej audycji i początek pięknego weekendu żart od Wasielewskiej. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale jak nazywa się stopa w niebie? Rajstopa! Radio Kiss FM. Trend.

0: Sunflower i Post Malone w Radiu Kiss FM. Dziękuję Wam za dzisiaj. Widzimy się w poniedziałek, a teraz czas na update Radia Kiss FM. Do zobaczenia.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 11. Jeszcze przez godzinę potrwa protest maszynistów. Od północy pociągi zwalniają do 20 km na godzinę przed przejazdami. Kolejarze domagają się poprawy bezpieczeństwa. Z każdą godziną opóźnionych pociągów będzie przybywać. Wszystko dlatego, że te same wagony po dotarciu do celu odjeżdżają już jako inne połączenia. Obecnie opóźnionych jest ponad 70% pociągów. Maturę zdało 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Dane podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki tegorocznej matury są podobne do tych z poprzednich lat. Wyroki bezwzględnego więzienia za nielegalne polowanie na wilki. Usłyszało je w Norwegii 10 mężczyzn. Włoski student stworzył aplikację ostrzegającą przed nadejściem gradobicia, bo Włochy są najbardziej w Europie narażone na to zjawisko. Dzięki aplikacji można uniknąć zniszczeń.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Przez dziesięciolecia grali na największych scenach świata, pozostawali jednak bez własnej. Symfonia Varsovia oficjalnie zadomowiła się w nowej siedzibie na Kamionku.
4: My zostawiliśmy tylko ściany nośne z tych budynków. Oczywiście nie możemy tutaj zaprezentować orkiestry w całym składzie. Jeszcze w tej sali koncertowej, bo jej fizycznie nie ma, ale już w mniejszych składach tak.
3: Mówi dyrektor Symfonii Janusz Marynowski. Teraz instytucja przygotowuje się do drugiego etapu inwestycji, budowy największej sali koncertowej w Europie. Stanąć ma do 2030 roku. Z kolei jeszcze w tym roku miasto ustawi 6 fotoradarów zdemontowanych z mostu Poniatowskiego i tunelu Wisłostrady. Kamery trafią w najgroźniejsze punkty, w tym na trasę Łazienkowską. Sprzęt ma ostudzić zapędy piratów drogowych także na Alei Solidarności, Moście Gdańskim, Bielanach i Mokotowie. Na koniec schodzimy pod ziemię. Jutro dzień otwarty na budowie drugiej linii metra na Bemowie. Od 11 do 15 każdy chętny może wejść na plac budowy i zobaczyć, jak powstaje stacja lazurowa.

pogodowo będzie działo dzisiaj się w Warszawie? No, tak chmury przez cały dzień będą wędrować po niebie, raz zakrywając, raz odsłaniając słońce. Teraz je zdecydowanie odkryły i gdzieś się schowały i niech tam sobie gdzieś siedzą. Jeśli sprawdzą się prognozy, no to w ciągu dnia nie powinno padać, natomiast wieczorem ma się to zmienić.

0: XFM. Voice by AI.
1: Na zegarach 12, ponad 13 tysięcy minut opóźnienia. Tyle łącznie mają obecnie pociągi w całej Polsce. Właśnie kończy się ogólnokrajowy strajk maszynistów. Od północy pociągi przez przejazdy kolejowe przejeżdżały z prędkością 20 km na godzinę. Niepłacenie alimentów to według Polaków najgorszy rodzaj długu. Tak wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Na kolejnym miejscu znalazły się długi przedsiębiorców wobec innych firm. Mimo końca wakacji, TOPR wciąż ma dużo pracy. Od ostatniego weekendu wakacji do wczoraj pomogli 121 turystom. Wszystko zgodnie z planem. Nasi siatkarze w pierwszym meczu Mistrzostw Europy pokonali 3-0 Portugalię. Jak sami mówią, udało im się opanować nerwy i byli skoncentrowani na grze. Kolejnym rywalem biało-czerwonych, którzy bronią tytułu, będzie Izrael. Ten mecz jutro.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Protest maszynistów za nami, ale to nie koniec utrudnień. Pociągi, zwłaszcza te dalekobieżne, mogą mieć opóźnienia aż do jutra. Dzisiejsza podróż to ruletka, przyznają pasażerowie na warszawskim dworcu centralnym.
3: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
4: Podróż lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty.
5: Ruletka dosłownie. Mnie tam nie przeszkadza.
2: Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Za to ulga czeka mieszkańców Mokotowa. W najbliższy poniedziałek tramwaje wracają na Aleję Niepodległości. Z kolei kierowcy odzyskają wreszcie pełną szerokość jezdni. A na Narodowym dziś i jutro. Najlepsi drifterzy świata, w tym Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o mistrzostwo. Zawody wiążą się z utrudnieniami. Od 17 do 20 na Saską Kępę wjadą tylko mieszkańcy. Ratusz zaleca komunikację miejską, bo po imprezie policja zamknie Aleję Zieleniecką, a być może i most Poniatowskiego.

Samo południe i na warszawskich termometrach osiągnęliśmy to dzisiejsze maksimum 17 stopni. Na szczęście nie pada, słońce pojawia się i znika. Nie powinno padać w ciągu dnia, wieczorem może to się zmienić. Po 21 synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Jutro niestety także. Niedziela za to ma być bez deszczu. A na termometrach w weekend zobaczymy 20 stopni.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Cześć, jest 13. 235 minut opóźnienia miał pociąg Intercity Ślązak. Pozostałe składy od 10 do 64 minut. To w związku z ogólnopolskim protestem maszynistów. Mimo końca wakacji, ratownicy górscy wciąż mają dużo pracy. Od ostatniego weekendu wakacji pomogli 121 turystom. Rekord na lotnisku Chopina w Warszawie. W sierpniu port odprawił ponad 2 miliony 700 tysięcy osób. Czeka nas Mundial pod Wawelem. Kraków został gospodarzem drugiej edycji Mistrzostw Świata Kobiet Amp Futbolu. Blisko 8-dniowe rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku. Turniej będzie dopiero drugim w historii kobiecym mundialem w Amp Futbolu. Arenami rozgrywek będą trzy krakowskie obiekty: Krakowia, Garbarnia i Prądmiczanka.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Cześć, jest 14. Podróżujący koleją mogą odetchnąć z ulgą. Maszyniści zakończyli protest, ogłosił szef Związku Zawodowego Maszynistów i podziękował pasażerom za wyrozumiałość. Jednak, jak informuje PKP PLK, opóźnienia na kolei mogą być do późnych godzin wieczornych. Ponad 90 Polaków kandyduje w Szwecji w wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów. Najwięcej polskich nazwisk jest na listach partii liberalno-konserwatywnych i skrajnej prawicy. Ratownicy medyczni rywalizują w Olsztynie na międzynarodowych mistrzostwach Polski. 46 polskich zespołów i 9 drużyn zagranicznych walczy o miano najlepszego w 9 konkurencjach merytorycznych i sprawnościowych. Amerykańscy naukowcy przestrzegają przed słodzonymi napojami. Nawet jeden dziennie może być bardzo niebezpieczny dla naszego żołądka.
2: Siemano, wiem, że na to czekaliście, więc już teraz możemy wspólnie wykrzyczeć. Mamy piątek! Yay! Oprócz tego, że dzisiaj będzie sporo bangerów imprezowych, to osoby, które wolą jednak troszkę pochillować, też znajdą coś dla siebie. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, mamy sporo ploteczek i ciekawostek i gwarantujemy, że nie będzie nudno.
3: Wjeżdżamy w ten piątek na pełnej i już możemy zdradzić, że ktoś z nami będzie. A o tym, kto dołączy, dowiecie się jeszcze w tej godzinie, więc koniecznie bądźcie z nami. No to będzie piękny piątek. Daria Kulej?
2: Nikodem Formella. Let's go!

0: słuchacie Radio Kiss FM, a Charlie XCX ogłasza swoją trasę koncertową. Od września będzie mocno koncertować po USA, a potem wbija do Europy. No i zjawi się w Europie właśnie w lutym, między innymi na Wyspach, ale niestety nie będzie u nas.
1: O nie, ja bym mega chętnie poszła na jej koncert.
0: Charlie, we still bumping that Poland, pamiętaj.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę kilka podpowiedzi o tym, kto jeszcze do nas bije w tej godzinie.

0: Drops and Bangers w Radiu Kiss FM, a za chwilę też gość, który do nas wbija i mamy dla was kilka podpowiedzi, kto to może być. No nie zdradzimy wam od razu, już za niedługo będziecie mogli usłyszeć, kto to jest, ale na razie mamy dla was kilka podpowiedzi.
1: No to jest ona aktorką, siedzi w jury i ocenia tańczące gwiazdy i ostatnio występowała nawet na scenie u boku Andrea Bocelliego.
0: I zrobiła to świetnie, naprawdę było to niesamowite, więc jak wy już wiecie może, kto to jest, no to wbijajcie na radiokiss.fm i tam nagrajcie nam głosówkę, a jeżeli komuś się uda zgadnąć jako pierwszemu, to coś fajnego z naszego merchu wyślemy. Radio

0: Najlepsze dropy i bangery w Radiu Kiss FM. Kochani słuchacze, jesteście przyzwyczajeni pewnie, że zawsze jestem tutaj sam z Darią, ale dzisiaj mamy plus jeden. Jest u nas osoba wielu talentów, kobieta wielu talentów, śpiewa, tańczy, występuje. Kochani, Julia Wieniawa. Siema, Julka.
1: No siema, cześć. Bardzo mi miło, że jestem tutaj z wami, skoro u was tylko same bangery.
2: Mhm. Dokładnie, i to nie jest przypadek, ale o tym sobie jeszcze pogadamy. Na początek chciałabym zacząć od tego, że występujesz na scenie. Ostatnio miałeś swój najważniejszy chyba występ z Andreą Bocellim. Do tego tworzysz bieliznę, perfumy, naprawdę zajmujesz się wszystkim. I jak ty znajdujesz na to czas? Czy jest jakoś na to przepis? Możesz nam coś zdradzić?
1: A staram się przede wszystkim wysypiać, słuchajcie, o dziwo.
0: Protip.
1: Te 8 godzin to jest u mnie minimum. Jak tego nie ma, to ja nie jestem w stanie ogarnąć tych wszystkich rzeczy.
0: I jest czas
1: i
0: na te 8 godzin.
1: No tak, po prostu rezygnuję trochę, nie ukrywam, wtedy z życia prywatnego i towarzyskiego, ale czasami też sobie lubię wyjść na miasto, nie ma, że jestem tylko, wiesz, w ciągu z pracy. Natomiast polecam prowadzenie kalendarza w telefonie, to bardzo ułatwia i nagle okazuje się, że tego czasu jest o wiele więcej niż się wydaje, bo jesteśmy wtedy bardziej zorganizowani. No ja zawsze tak miałam, lubiłam chodzić na różne zajęcia dodatkowe jako dziecko, a tutaj taniec, tutaj wokal, tu aktorstwo, tu miałam jakieś zajęcia, nie wiem, jazda konna, tu na gitarę przez chwilę chodziłam, ale to akurat miałam słomiany zapał. No i tak mi zostało, no cóż, życie jest jedno, ja lubię je wyciskać jak cytrynę, zawsze miałam taki strach, żeby coś mnie nie ominęło i to FOMO po prostu mam wrażenie, że sprawiło, że tutaj, no tak doprowadziło mnie do tego miejsca, gdzie jestem, ale staram się teraz wybierać tylko projekty, które mnie absolutnie rozwijają, spełniają, w których czuję się też sobą i że jest ich trochę teraz na głowie, to już jest inna sprawa.
2: No masz sporo na głowie, a czy miewasz też jakieś chwile zwątpienia, że masz w pewnym momencie tak dość, że chcesz z czegoś zrezygnować?
1: Nie,
2: no,
1: nie raz mam tak, że wstaję rano i w ogóle mam ochotę, wiesz, wyjechać do dżungli, zmienić nazwisko i czasem mam takie dołki, szczególnie jak gdzieś coś przeczytam w internecie, co mnie po prostu zetnie. To sobie wymyślę, kurde, po co ja to robię, o może rzeczywiście nie powinnam być tu i tam, bla, bla, bla. Ale potem na szczęście, wiesz, ludzie wokół mnie, którzy są bardzo mi przychylni, którzy mnie wspierają, sprawiają, że potem dalej chce mi się sięgać do gwiazd i pomarzenia, tak jak śpiewam w piosence,
2: którą już za niedługo posłuchamy. A powiedz mi, gdybyś miała tak wybrać jakąś jedną rzecz, którą byś się już do końca życia zajmowała, to właśnie jest to muzyka, może taniec? Okej.
1: Nie, muzyka. Aczkolwiek taniec to jest nieodłączna część muzyki, więc trochę ciężko wybrać, bo jak ktoś zna moją twórczość, to wie, że wszędzie staram się ten taniec wplatać, czy w klipie, czy na scenie. To jest mój żywioł i towarzyszy mi od lat.
0: Powiedziałaś, że FOMO jest tym największym motywatorem, czy właśnie też rodzina jest tym największym motywatorem, bliscy, czy oni też właśnie ciebie mega, mega napędzają?
1: Oni starają się mnie czasami właśnie uspokoić. To ja mam motorek w dupie, za przeproszeniem.
0: Znamy to, my też.
1: I to nie jest tak, że wbrew temu, co czasami ludzie piszą, nikt mnie nigdzie nie pcha. Ja po prostu sama mam jakąś taką potrzebę przeżycia więcej niż jedno życie. I dlatego tak łapię różne sroki za ogon, ale nie uważam, że trzeba w życiu robić tylko jedną rzecz, bo jak robisz wszystko, to nie robisz nic. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Ja wolę, szczerze, wolę robić 6 różnych rzeczy na 75% niż tylko jedno na 100.
0: Myślę, że też fajnie nam to udowodniłaś już nieraz.
2: Mamy rok 2026 i mówisz o tym, że to jest nowy 2016. I jakbyś spotkała teraz siebie sprzed 10 lat, to co byś sobie najważniejszego powiedziała?
1: Girl, masz czas. Weź wyciluj. Serio, naprawdę. No zresztą też ta piosenka, którą teraz wydałam, jest też o tym, że ja na przykład nie wiem jak wy, ile wy macie lat?
0: 25.
2: A ja 23.
1: Okej, dobra, więc ja mam 27, jak zresztą pewnie już słyszeliście piosenkę. I mam takie poczucie presji społeczeństwa na tych social mediach, że nagle wszyscy tu biorą ślub, rodzą dzieci, albo właśnie na odwrót, ktoś ma to, ale nie ma zupełnie kariery. I jest takie poczucie presji czasu, że o Jezu, zaraz ta 30 za rogiem. Ej, guys, jakby...
0: Chill out.
1: Przeczytałam dzisiaj w ogóle rano, ktoś mi podesłał, że jakby życie sprowadzić do 24 godzin, to 27 lat to jest dopiero 6:18 rano.
0: Ja nie lubię, kochani, wtedy wstawać.
1: Nikt nie lubi, ja też nie. Więc jeszcze mamy naprawdę mnóstwo czasu i nigdy nie jest za późno, żeby zacząć coś nowego, żeby sięgać po swoje marzenia. Kochani, nie bójcie się, bądźcie odważni oraz jeżeli osiągacie sukces, to mówcie o tym głośno.
2: I to jest piękne zwieńczenie tego. My za chwilę wrócimy z premierą piosenki i trochę sobie o tej piosence pogadamy. No a teraz zrobimy sobie króciutką przerwę. Naszą gościnią jest Julia.

0: słuchacie Radia Kiss FM, a z nami jest nadal Julia Wieniawa.
1: Siemano.
2: Jestem, siema, siema.
0: Słuchaj, mam dla ciebie taki blind ranking, będziesz musiała teraz ocenić rzeczy, masz 5 propozycji okay. i po prostu wybierzesz, co dajesz na jakimś miejscu.
2: A to jak
0: miejscu.
2: Na TikToku, tak?
0: Tak, dobra. Dokładnie to, co jest na TikToku, więc zaczynamy, mamy szpinak. Na którym miejscu?
2: Na 4.
0: Okej, okay, płatki pod oczy.
2: Na 2.
0: Okej, okay, sok pomarańczowy.
2: Na 5, to jest niezdrowe, kochani, to jest sam cukier, serio.
0: Dobra, krowy tańczące na TikToku, do tego wake up, is the top first of the month. Co nagrywasz zawsze na początku miesiąca, żeby ten miesiąc był świetny.
2: No to, a jakie jeszcze? Mam 3 chyba. To na 3.
0: I mamy jeszcze 1 wolno i została nam tylko seks.
2: No to słuchajcie, idealnie. Bo we mnie jest seks, gorący jak samą, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu.
1: Matko, jak bardzo chciałem to usłyszeć na żywo. Uwielbiam ten wykon.
2: Dziękuję.
0: Mówiliśmy o tych krowach, które afirmują. I twoja piosenka w sumie to też jest taka trochę afirmacja.
2: Gdzie jestem krową?
0: Nie, pogadajmy sobie trochę o twojej piosence, bo dzisiaj była premiera.
2: Tak.
0: I co tą piosenką chciałaś przekazać?
2: Nie byłabym sobą, gdyby moja piosenka znowu nie była pewnego rodzaju manifestacją. Najpierw było kocham, potem było dziś sobie dam, a teraz jest 27 do gwiazd. Jest to taka symboliczna dla mnie piosenka, bo śpiewam tam, że mam 27 lat. Jest to wiek, który jest owiany taką raczej mroczną, prawda, sławą, a ja chciałam go odczarować, bo dla mnie te 27 lat to jest jakiś nowy start, tchnęło we mnie nowe jakieś życie i w ogóle ten wrzesień teraz jest dla mnie jak jakiś styczeń, jak Sylwester i czuję taką niesamowitą motywację do życia, do pracy i też ten 27 rok życia był dla mnie takim czasem niezwykłych zmian, zaskakujących propozycji, chociażby właśnie śpiewanie z Andreą Bocellim, czytanie z gwiazd i różne inne rzeczy. A, no właśnie, śpiewanie Kaliny Jędrusi.
1: No, na przykład.
2: Dużo jakichś takich zaskakujących dla mnie nowości i wyzwań, które teoretycznie bałam się ich podjąć, ale stwierdziłam, że dobra, trzeba życie brać pełnymi, prawda, garściami i odważnie. No i dzięki temu, koralik po koraliku doprowadziło mnie do tego, gdzie jestem tutaj. No, gdybym nie zaśpiewała Kaliny Jędrusik w Sopocie, to bym na pewno nie dostała propozycji zaśpiewania z Andreą Bocellim. Więc to taki, no mam nadzieję, że taka jakaś lekcja dla wszystkich, ale też dla mnie, żeby podejmować to ryzyko, bo jak się go nie podejmie, to się nie pije szampana. A sama piosenka jest taką manifestacją sięgania po marzenia i też sukcesu. Nie bójmy się tego słowa. To jest w tym kraju, mam wrażenie, nadal słowo tabu. Chciałabym to przełamać. Nie bójmy się tego, że osiągamy sukces. Mówmy o tym głośno. Bądźmy z tego dumni. Bądźmy z siebie dumni. Wzajemnie się wspierajmy i gratulujmy.
1: Skoro już nam odczarowałaś to znaczenie Club 27, tak. To jaka jest najlepsza rzecz w byciu 27-latką?
2: No, ja mam wrażenie, że trochę mam przyspieszony kurs dojrzewania z racji tego, że bardzo wcześnie zaczęłam być w showbiznesie i w wieku 13 lat doszłam do rodzinki.pl i tak dalej. Więc mówi się, że to ta 30 jest trochę takim momentem. Ja mam wrażenie, że ja już to przeżywam, że wreszcie wiem, czego nie chcę, więc coraz bardziej wiem, czego chcę i tworzę to życie na swoich zasadach i po prostu nie boję się tego. Nie boję się być z siebie dumna, nie boję się być dumna ze swojego sukcesu i mówić też o tym głośno. Nie boję się być sobą. To jest chyba, przynajmniej dla mnie, ten wiek. To daje.
0: Teledysk wyjdzie o godzinie

0: całkowita improwizacja taneczna.
1: Wow.
0: Mam tam dwie role do odegrania, znaczy miałam, czyli kelnerka i gwiazda estrady na dancingu.
2: Czyli dwa różne bieguny.
0: Dwa różne bieguny. No to jest taka trochę metafora tego, myślę, że każdy się z tym może utożsamić, że kurczę, ta dziewczyna, która tam gra, jest tą kelnerką, nagle spostrzega tą dziewczynę na scenie i myśli sobie, kurczę, ja chcę tam być, ja chcę nią być, ja chcę wyjść z tej swojego pozornego, z pozornej strefy komfortu i robić to, co naprawdę czuje i w sercu gra. I to jest taki teledysk, który ma nas zachęcić do tego, żeby po prostu sięgać po swoje marzenia i że też nigdy na to nie jest za późno.
1: Mhm. Teledysk wyjdzie o 19, ale już piosenkę mieliśmy możliwość usłyszeć i tam ja trochę słyszałam, że taki rap twój wleciał. Czy to jest jakaś nowa era Julia rapowanie?
0: Nie, wiem, nie mówię, czy tak, nigdy nie mów nigdy. Natomiast ja bardzo chcę, żeby cały album nowy był w takim trochę vintage stylu, będzie bardzo dużo instrumentów żywych, to będzie takich motyw przewodni i będę tak lawirować pomiędzy latami 60., 70., trochę 80. Stwarzam swoje własne uniwersum, nie jest to określony czas, natomiast chciałam to przełamać czymś takim świeżym i współczesnym, żeby to nie było, wiesz, twoja twarz brzmi znajomo, że ja tutaj kogoś wydaję, tylko żeby nadal to było moje i żeby tam też dać się jak najwięcej takiego tekstu prosto ze serca. No i dlatego też są też takie wstawki, no nie nazwałabym tego rapowaniem, ale melorecytacyjne.
1: Cudownie, no my się już mega jaramy twoim numerem, więc może już teraz nasi słuchacze Radia Kiss FM w końcu usłyszą u nas na antenie. No i Julia, proszę cię, zapowiedz naszym słuchaczom ten numer, żeby mogli się poczuć częścią tutaj razem z nami.
0: Dobrze. Moi drodzy, specjalnie dla was stworzyłam wam manifestację sukcesu, sięgania po marzenia i bycia sobą. Piosenka 27 do gwiazd już teraz w Radio Kiss FM. Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip.

0: Miley Cyrus, Best Persuades. Kids don't wanna dance, but maybe they wanna learn.
1: O, a mają z czego? Dlatego, że już za chwilę wbija do nas update Radia Kiss FM. No, nasi newsowcy się naprawdę postarali, więc co? Lecimy.
0: Lecimy.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. TikTokerzy włamali się do szpitala w Miastku, bo wyglądał na opuszczony. Placówka w sierpniu zgłosiła wniosek o upadłość. Jej władze gromadzą materiały z włamania i przekażą je służbom. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Ma 94 cm. To najniższy stan od 9 lat, kiedy rozpoczęto pomiary. To jedna z najbardziej obciążonych autostrad w Polsce. Mowa o odcinku A4 między Mysłowicami a Gliwicami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce dokładnie sprawdzić warunki przejazdu, dlatego zleciła analizę ruchu w tym miejscu. Dzięki niej powstaną symulacje różnych wariantów zmian, które mają usprawnić przejazd. Przed nami chłodne noce. Synoptycy ostrzegają, że temperatura spadnie do 5 stopni.
1: Na zegarach mamy 15, emocje u nas nadal są ogromne, to chyba słychać. I nie czujemy, żeby dzisiaj jakkolwiek miał opaść, bo przed nami jeszcze naprawdę wiele. W pracy wrzućcie delikatnie na luz, a my już całą resztą się zajmiemy.
0: W tej godzinie będzie sporo dropów i bangerów, ploteczek oraz super śmiesznych żartów. My standardowo, jak w każdą godzinę, wbijamy na pełnej. I wciąż jest tutaj wasz ulubiony duet, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej. Let's go!
0: Lecimy!
1: A teraz ogromna nowość, Age Ring My Bell z Matą. Mm-hmm. Mówiliśmy wam o tym i oczywiście gramy jako pierwsi.

0: Gips, Kukon, Jonatan, Ty masz. No i my mamy piątek. Więc
1: weekendu początek.
0: Ale to bumersko zabrzmiało. Dobra, lecimy.
1: To było naturalne. Wiedzieliście, mordeczki, że co roku Księżyc oddala się od Ziemi o 3,5 cm? To przez to, że ruch obrotowy z Ziemi przenosi się na ruch orbitalny Księżyca. Spoko, my też nie wiemy, co to znaczy, ale idąc tym tokiem myślenia za naszego życia, przestaniemy widzieć w końcu Księżyc, bo będzie za daleko.
0: Wow, czy ty to obliczyłeś? Widzę, że z maty piąteczka chyba była, co?
1: Ja mam magistra z tiktologii. Odczep się, okej?
0: Z czego?
1: Z tiktologii. Chyba dałem już o tym znać wielokrotnie.
0: Prawda.

0: How does it feel w radiu Kiss FM? A my przed chwilą pytaliśmy się was, rzucaliśmy podpowiedzi i pytaliśmy się was, kto będzie z nami w studiu. I dostaliśmy głosóweczkę, więc sobie teraz posłuchajmy od Doroty.
1: Ja strzelam, że będzie ogieniowy. Nie ma innego wyjścia.
0: Dorota, to był bardzo dobry strzał, a że my swojego słowa dotrzymujemy, no to już wyspakujemy i wysyłamy tobie coś z naszego merchu.
2: Radio Kiss FM.
3: A jeżeli ominęliście nasz wywiad z Julią Wieniawą, no to wbijajcie na nasze sociale. Tam go macie.

0: Autopromocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mamy jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anterowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.

0: na pełnej w Radiu Kiss FM. A mi ostatnio wyświetliło się to, że nikt nie widział Lady Gagi od miesiąca. I spekulacje są następujące: skończyła trasę, wzięła ślub ze swoim facetem i sielanka trwa.
1: Ja ostatnio myślałem, że widziałem ją gdzieś przy Maczarejwie, ale potem sobie pomyślałem, nie, to by było za dużo nawet dla Gagi.

0: wjechało na pełnej, a my teraz przechodzimy z info o Good Times, bo dzisiaj będzie Kiss Music Friday.
1: Czyli największe premiery i najbardziej trendujące numery z ostatniego tygodnia, także koniecznie musicie z nami być, a my już zaczynamy od godziny 18.
0: Więc słuchajcie razem z nami, bo będzie się działo.

0: Radiu Kiss FM, a badacze z Kalifornii opisali roślinożerne pluskwiaki z Australii, a jeden z ich rodzajów ochrzczono mianem Swifty Filius. Czemu? Bo żółte ciałka owadów z wyraźnymi czerwonymi akcentami przypominają blond włosy i czerwone usta Taylor Swift.
1: Wow, możemy iść na koncert Taylor Swift?
0: Mamy Taylor Swift w domu, tam po roślince chodzi.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę pogadamy trochę o Harrym Stylesie, także fanki niech czekają.

0: Też bujało to info, bo Harry Styles ruszy ze swoją trasą we kwietniu, ale już spływają do nas pewne ploteczki. Kylie Minogue ma być supportem na koncercie Harry'ego Stylesa w Los Angeles na jego trasie Together Together. Any thoughts?
1: To trochę jakby Beyoncé było.

0: była supportem dla Sobr. Ale ciebie też kochamy, Harry, jakby co. A ja jeszcze bardziej kocham Sobla. Mówię to już trzeci dzień.
1: Wiemy.
0: Mam nadzieję, że Sobel słucha i przyjdziesz do nas.

0: Bambi Gorset w Radiu Kiss FM.
1: I zaraz wjeżdżamy z naszymi newsami, więc posłuchajcie razem z nami.
0: Let's go, lecimy z tym update, z tym update'em na pełnej.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, zaczynamy od ptasich wibracji. Dziś o 19 w Barze Studio startuje trzecia edycja totalnie genialnych zawodów w naśladowaniu ptaków. Uczestnicy będą na żywo i bez żadnej elektroniki imitować głosy żurawi czy rudzików, jadąc wyłącznie na własnych strunach głosowych. Będzie pięknie, będzie śmiesznie i nieoczywiste starty tego weekendu. A o 20 Wolna Wola Bar odpala finałową w tym sezonie odsłonę komediowego cyklu Wolne Żarty. I jako headliner wjedzie na scenę Bartosz Zalewski, ale przed nim rozgrzeje atmosferę Joanna Ciułkowska. Całą imprezę otworzy klasyczny open mic. Z kolei na sobotę polecam mały trip, czyli plenerowy seans przy Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. Będziecie mogli zobaczyć tam film Wartość Sentymentalna. Pod gwiazdami, wjazd za free. No nic, tylko jechać.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Policja wzięła pod lupę jedno z liceów w Gdyni. Tam, na otrzęsinach, starsi uczniowie mieli wpaść na pomysł, by tych młodszych poczęstować snusami. Pięcioro wymagało pomocy medycznej. Łącznie 6 godzin opóźnień odnotowały dziś Koleje Śląskie. To przez protest maszynistów i wydłużone prace przy infrastrukturze. Maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Część maszynistów podawała na przejazdach sygnał baczność bez zwalniania biegu. Autobus MPK utknął na przejeździe kolejowym w Łodzi pod opuszczającym się szlabanem. Pojazd był wypełniony pasażerami. Film z tego zdarzenia opublikowało PKP. Sprawą zajmie się policja. Muzeum Komiksu w Krakowie zabierze was w podróż do świata telewizji kablowej lat 90. Ekspozycja przybliża kultowe japońskie seriale animowane.

0: No hello, hello, hello, tutaj najmocniejsze radiowe duo, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej.
0: Daria właśnie ostrzy pazurki na tę godzinę, w razie, żeby mnie uszczypnąć, gdybym poleciał za grubo.
1: Może tak być, bo będzie naprawdę dzisiaj się dużo działo, będzie dużo ploteczek, będą najlepsze dropy i bęgery, no także koniecznie musicie być z nami.
0: Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają.
1: No to, że będą najlepsze dropy, to mówiliśmy i zaczynamy naprawdę w tej godzinie na grubo.
0: Zaczynamy na grubo, lecimy na pełnej, to jest moja ulubiona nuta, to jest nuta, która totalnie kojarzy mi się z latem, nie?
1: O tak, wyobraź sobie, siedzisz na schodkach, pijesz sobie fajne napoje i chillujesz i to ci leci w tle.
0: I jesteś tam ty.
1: Tak.
0: Drop it, baby.

0: kompletną. Ja tutaj mam też totalną zagadkę dla ciebie. Wymienię tobie kilka nazwisk, a ty musisz powiedzieć, co je ze sobą łączy.
1: Dobra, no.
0: Dobra, no to lecimy. Jacob Elordi, Timothée Chalamet, Northwest, Travis Scott i Kanye West.
1: No dobra, no to każdy był związany z rodziną Kardashian.
0: Dobrze, dokładnie tak, o to chodziło. Wow! Widzisz, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a nie, sorry, do rodziny Kardashianów.
1: O, okej. A wszystkie drogi w radiu Kiss FM prowadzą do Zary Larsson i do Lush Life, czyli do najlepszych bangerów, więc koniecznie bądźcie z nami, bo dzisiaj

0: pełnej w Radiu Kiss FM. Takie bęgery tylko u nas. I mam tutaj bęger ploteczkę, bo Mary z Polski oficjalnie się zaręczyła. Czerwony kamień, funky turkusowy manicure i pizza na grubym cieście w tle. Nie wiem, czego zazdrościmy. Brawa! Najbardziej. Brawa! Kochana.
1: Wszystkiego, co najpiękniejsze, czekamy teraz na ślub.
0: No wiadomo.
2: Radio Kiss FM.
0: A wy czekajcie na Hot Reminder, który wleci zaraz.

0: premierze filmu 100 dni misje Zeus, więc tam naprawdę się dzieje sporo. I też była u nas Julia Wieniawa.
1: I dzisiaj wpadła relacja z tego. Chciałbym tylko powiedzieć, że poza nią nic, Liwka, poza tobą nic w Radiu Kiss FM. Hiry.

0: na koncercie Bad Bunny'ego w ciąży. On jej się tam podpisał na brzuszku nawet. O. A teraz po narodzinach ogłosiła na Insta, że jej córka ma na drugie imię Benita.
1: No pewnie tatuś nie miał nic do gadania. I wcale mnie to nie dziwi, bo Bad Bunny

0: Największe dropy i bęgery w Radiu Kiss FM, a teraz czas na ciekawostkę emerytalną. Dwie osoby w naszym kraju dostają emeryturę rzędu kwoty 2 groszy miesięcznie. Prezes ZUS wyjaśnił, że są to osoby, które w życiu, w cudzysłowie, przepracowały na przykład jeden dzień.
1: Wow, ej, dobra, to my chyba będziemy mieli lepszą emeryturę, no ale grosz do grosza, no i masz już 4-milionowe procenty na własne mieszkanie.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę wbijamy do was update'em. Two ships in the night.

0: radiu Kiss FM, a my teraz przychodzimy do Was z ważnym info, więc wyciągajcie telefony, otwierajcie kalendarz albo jakiś kalendarz fizyczny, bo musicie koniecznie to zapisać.
1: No to jest ważny reminder, dlatego że w każdy poniedziałek od 22 Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz prowadzą Kiss Rap, czyli mocne opinie, najmocniejsi gracze w rapie, underground, mainstream, wszystko co aktualnie dzieje się na scenie.
0: Więc koniecznie nie możecie tego przegapić i musicie być razem z nimi.

0: Radiu Kiss FM. 2 minuty do godziny 17 zostały, czyli wy już doskonale wiecie, co to jest za czas.
1: My też wiemy dokładnie, co to jest za czas. Już zaraz wbijamy do naszego newsroomu, żeby posłuchać, co tam ciekawego dla nas przygotowali.
0: Ja jestem mega ciekawa, co oni tam napisali, bo za każdym razem te newsy mnie bardziej zaskakują, więc wy zróbcie teraz głośniej i lecimy z update'em.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. W końcu mamy ten upragniony piąteczek, więc łapcie najświeższy rozkład jazdy na ten weekend. A zaczynamy dzisiaj na plaży Wilanów, bo tam startują wieczorem Dni Wilanowa. Na scenie m.in. Zalia, Roxy i Kuba i Kuba. Wstęp na koncerty jest oczywiście za free. A jeśli sobotni wieczór wolicie spędzić na przykład w fotelu, śmiejąc się do łez, wbijajcie do Heliosa. Na kinowym ekranie w ramach specjalnego pokazu wjeżdża stand-up Grzegorza Dolniaka. Mogło być gorzej. No i na koniec mała przypominajka. 19 września w klubie Hybrydy wystąpi wschodząca kanadyjska gwiazda Lily Is That You. Dziewczyna totalnie rozbija gatunkowe ramy. Będzie trochę mrocznego popu, alt-rocka i totalnie ekstremalnej elektroniki. Jej teksty są surowe, szczere i mam mega wrażliwość sceniczną.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 17. Ma być częściowo wznowiony ruch pociągów na trasie Radom-Łódź. To na tej linii w środę doszło do katastrofy. Pociągi pojadą jutro rano. Udrożniony ma być na razie jeden z torów. Uważajcie na fake newsy. Ministerstwo Obrony ostrzega przed fałszywymi informacjami dotyczącymi kart mobilizacyjnych. MON apeluje, by zachować ostrożność i nie udostępniać niesprawdzonych treści. Książki, krzyżówki, gry i opalanie. Tak spędzają wolny czas nasi siatkarze. Udział w Mistrzostwach Europy rozpoczęli od zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Jutro o godzinie 15 rozegrają drugi mecz fazy grupowej z Izraelem. Widzowie nie lubią czekać na kolejne sezony seriali. Jak pokazują badania amerykańskiej firmy Luminate, serial Wednesday stracił 59% widowni między sezonami.

0: chyba być nie
1: 17.
0: może. 17. A 17, ja powiedziałam 15. Wow, już mi ten piątek odbija do głowy. Będzie naprawdę dzisiaj super, no jak słyszycie po nas, mamy naprawdę świetne humory.
1: I mamy dużo dobrego info, my wciąż z wami jesteśmy, no bo ktoś musi was dobrze nastroić na weekendowe melo. A jeżeli mówimy o imprezie, no to my jesteśmy w tej dziedzinie specami. Nick Codem Formella
0: i Daria Kule.

0: w Radiu Kiss FM, a wy nie slow, ale teraz very fast wchodzicie w swój telefon i na stronę radiokiss.fm i tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa, a bo my chcemy was usłyszeć. Mamy do was mega ważne pytanie. Pytanie jest bardzo proste. Co teraz robicie? Gdzie wy w ogóle nas słuchacie?
1: Wysyłajcie nam tam głosóweczki. No my na przykład teraz jesteśmy w studiu i słuchamy nas w studiu i taką głosóweczkę zaraz sobie wyślemy. Tak, wbijajcie na radiokiss.fm. Co teraz robicie? Gdzie nas słuchacie? I czekamy.
0: Czekamy, a za najbardziej kreatywną głosówkę wyślemy wam coś fajnego z naszego merchu, więc naprawdę warto. A teraz podgłośniamy, bo leci plan B.

0: Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu Kiss FM, a my kochamy was, bo zasypaliście nas wiadomościami na naszym WhatsAppie. I uwaga, teraz czytamy, co robicie, gdzie nas teraz słuchacie. Vanessa słucha nas z Katowic przez naszą apkę i to jest prawdziwa diwa.
1: I to jest dobra decyzja. Viola pisze, że ja siedzę u fryzjera i lecicie w tle, haha, no i to jest

0: kryzys ziemniaczany w Europie.
1: Bo ziemniaki mogą stać się kolejnym produktem, za który zapłacimy wyraźnie więcej. Plusem jest to, że dopiero w 2027, więc na luzaku.
0: Tak, dlatego że teraz rozkład jazdy jest prosty, teraz jemy ile wlezie, a od przyszłego roku jesteśmy zmuszeni do diety, więc w sumie to też jest jakiś plus.

0: Earrings wjechało na pełnej. Takie bęgery tylko w Radiu Kiss FM, a ja nie wiem jakim cudem, ale znalazłem się na mongolskim TikToku. I cóż, okazuje się, że ich prezydent to totalny czadzior. Uknagin Kurelsuk, bo tak się nazywa. Leży na nie każ mi tego powtarzać. Tak się nazywa i leży na ławeczce i wyciska 100 kg 20 razy. Co ty na to?
1: Czyli Adam Rocki na arenie międzynarodowej ma przeciwnika. Do tym, że ja czegoś nie doceniam.

0: klimata kończy się lato w Radiu Kiss FM. No ja nie chcę, żeby się kończyło lato. I słuchaj, Nikodem, jakie ty w ogóle masz plany? Co ty będziesz robił ciekawego teraz?
1: Ale jeszcze w ten weekend?
0: No, okay, weekend, no, bo wiesz, no może jeszcze będzie w miarę ciepło.

0: Bardzo ciekawy gość u nas dzisiaj i od 18 lecimy na pełnej z tym.
1: Więc koniecznie z nami musicie być, nie możecie tego przegapić. Naprawdę dzisiaj się sporo dzieje. Była Julia Wieniawa i będzie jeszcze jeden gość, także wow, na pełnej dzisiaj na maksa.

0: Żabson, Helfik, Centino, Sopot w Radiu Kiss FM, a już za chwilę...
1: Update Radio Kiss FM, posłuchajmy, co tam ciekawego.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. Straż Ochrony Kolei zyska nowe uprawnienia. Zapowiada wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Mogłaby nakładać mandaty za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Na stacjach paliw mogą czekać nas kolejne podwyżki. Według analityków benzyna 95 bardziej zbliży się do 8 zł. Z kolei diesel może pobić granicę 9 zł za litr. Jest kontrola spółki zarządzającej fragmentem autostrady A2 na terenie Wielkopolski. To przez drugą w tym roku podwyżkę za przejazd. Tym razem o złotówkę. Za przejechanie 50-kilometrowego odcinka trzeba zapłacić 41 zł. Kulinarny ogień rozgrzeje Park Śląski w Chorzowie. W niedzielę 100 kucharzy przygotuje 10 tysięcy porcji różnych dań. Wszystkich będzie można spróbować, przekazując datek na rzecz hospicjum.
2: For this. To jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.
0: Wybiła godzina 18, więc to czas na najlepszą godzinę dla muzycznych freaków. Czas na Kiss Music Friday, czyli program, w którym pojawiają się najświeższe premiery i najbardziej trendujące numery.
1: Ten program za każdym razem zaskakuje nas nowymi dropami, ale dzisiaj zaskoczymy was jeszcze mocniej, bo nie będziemy tutaj sami, będzie grubo. Koniecznie bądźcie z nami.
0: Daria Kulej
1: i Nikodem Formella. Let's go!

0: Reserve Psychology w Radiu Kiss FM. To ich drugi numer po Self Aware, który zawitało w Radiu Kiss FM. I naprawdę na długo. Mega miłe, mega w ogóle mnie jara to, że te ziomki na swoim Insta zawsze wybierają plener i tam grają swoje nuty. No hit!
1: Ja w ogóle dawno nie widziałem, żeby artyści tylko jednym numerem, no teraz już dwoma, bo mamy jeszcze Reverse Psychology, tak zapełniali sale koncertowe. No właśnie, tak się robi banger. A teraz wjeżdżamy z kolejnym bangerem, ale na polskie podwórko. MJ Deli, Deli Supreme, no nuta, która nadal jest w Polsce w zasadzie absolutnym topem. Ja tego słucham cały czas.
0: Ja tak samo i teraz poleci w Radiu Kiss FM.
2: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje.

0: For You Page, zawsze, niezmiennie. A teraz ten numer zgarnął, jego czas antenowy.
1: A teraz wjeżdża Julia Wieniawa, 27 do gwiazd, które wyszło dzisiaj o północy. Have fun przy tym świeżym dropie.
2: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje.
1: Ray Joy, no my kochamy Ray, ona ten numer dropnęła w poniedziałek, no ale jest to wieczny banger, to wiadomo, nie oszukujmy się.
2: Wiadomo, tak jak i w opisie na Insta, this music may contain hope. Girl, it does, zrobiłaś nam ten calutki tydzień. Turn
0: it up. Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Let's go.
2: A już za moment wbija do nas gość z mocną premierą.

0: to promocja.
1: Zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hejka kochana.

0: They ain't ready for this.
1: To jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.
2: Słuchacie Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Obiecaliśmy, że będą do nas spadali goście, no i dowozimy. Nie jesteśmy dzisiaj w duecie, a w tercecie i siedzi z nami tutaj wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka Zuza Jabłońska. Siemano!
3: Siema!
2: Heja!
3: Byłaś w The Voice of Kiss, więc pewnie stąd sporo ludzi cię kojarzy, a ja mam na początek już od razu do ciebie takie mini wyzwanie, więc kojarzysz, może był taki trend na TikToku, żebyś nam powiedziała, po czym moglibyśmy poznać, że ciebie podmienili. Bo my widzimy, że tutaj jesteś i czy masz może jakieś takie charakterystyczne cechy, które zawsze gdzieś tam tobie towarzyszą albo jakiś styl ubioru?
4: Wydaje mi się, że gdybym nic nie nosiła w ciągu dnia, nie podśpiewywała sobie gdziekolwiek jestem, gdziekolwiek, to myślę, że to byłby taki znak.
3: O, a co najbardziej lubisz sobie tak śpiewać? A to oprócz zależy, swoich numerów.
4: No nie, nie, tak to nie, ale to zależy czego słucham aktualnie. No i wtedy śpiewam to, czego słucham.
3: Okej. Przyszłaś dzisiaj do nas z premierą, więc na pewno jesteś bardzo zapracowana, dużo się teraz dzieje, ale jakie emocje ci towarzyszyły przy tworzeniu tych numerów?
4: Z Noachem w ogóle super vibe złapaliśmy. Na początku nie myśleliśmy, że zrobimy razem epkę wspólną, tylko był plan na jeden numer, ale złapaliśmy taki super vibe w studio, że ja po prostu jeździłam tam non-stop i robiliśmy jakieś piosenki, które nawet nie weszły na tą epkę, ale żeby po prostu posiedzieć, coś porobić. Także vibe był zajebisty.
2: No właśnie. I powiedz mi, czy ta współpraca z Noachem przy tym numerze była inna niż przy innych numerach, bo to nie był wasz pierwszy feat. Wcześniej na przykład nagrywaliśmy Ja i Ty. W jaki sposób było inaczej tutaj?
4: Kurczę, no myślę, że było podobnie, bo na pewno nie chcieliśmy wprowadzać żadnej presji, ani nie spinać się nad niczym. Po prostu robiliśmy wszystko sobie na spokojnie, pośmialiśmy się trochę, także było na luzie, naprawdę.
2: I ten numer wjechał na luzie, no to super.
3: Tak. Okej, cudownie, jeszcze o tym numerze sobie porozmawiamy, ale o tym już za chwilę. Naszą gościnią jest Zuzia Jabłońska, wy koniecznie bądźcie z nami, a teraz wbijamy w numer Adela Ain't in LA.

0: Let's go. Słuchacie Radia Kiss FM, a naszą gościnią jest nadal Zuzia Jabłońska. I za chwilę puścimy twój numer, ale na początku nam musisz trochę o tym numerze powiedzieć. Skąd w ogóle wziął się pomysł na stworzenie tej nuty?
1: Ogólnie pomysł był taki, że chcieliśmy go wydać w sierpniu, bo wakacje to jest taki, wiecie, letniaczek, o lecie klip też jest taki, wiecie, romantyczny, ciepło, fajnie, jest zakochana para, jadą sobie na weekend nad Zegrze, wiecie, sobie jeżdżą tym autkiem. No ale co, nagraliśmy klip dopiero później, więc w sierpniu nie było opcji, żeby to wydać, a żeby to poszło do streamingów, to trzeba poczekać 2 tygodnie, także niestety musieliśmy przełożyć premierę i na początku chcieliśmy ją przełożyć na 4 września, ale dowiedzieliśmy się, że klip jeszcze nie jest zmontowany, bo nie chcieli tego robić tak, wiecie, szybko po łebkach, więc przesunęliśmy sobie premierę dopiero na dzisiaj, ale w sumie dobrze, bo mieliśmy więcej czasu, żeby przygotować sobie promocje, wiecie, jakieś takie rzeczy, ale
0: dokładnie.
1: No, miał być numer letni w sierpniu, już nie.
2: No właśnie, jak wcześniej sobie z Darią o tym gadaliśmy, to mówiliśmy, że dla nas ta nuta wyszła za późno, że to jest taki totalnie letni klimat, więc może to taki dla ciebie całus w stronę lata, list miłosny.
1: No, słuchajcie, ja chciałam po prostu przedłużyć lato, zebrać trochę cieplejszych dni, wiecie o co chodzi, a ostatnio były 2 ciepłe, tak?
2: To prawda, udało się tobie.
0: Idealnie.
2: Mówiłaś się.
1: Także szkoda, że nie dzisiaj, ale też nie jest zła, ta pogoda nie jest aż tak zimno, ale ja chciałam po prostu przedłużyć lato, jak Zara Larsson.
0: Okej, to my mamy jeszcze dla ciebie teraz drugie wyzwanie. Otóż musisz powiedzieć swój tytuł Nie ma jak w różnych emocjach. My przygotowaliśmy kilka emocji i będziesz musiała po prostu ładnie nam tutaj to powiedzieć.
1: Dobra.
0: Więc pierwszą emocją jest, że jesteś taka mega podekscytowana.
1: Nie ma jak!
0: Zaskoczona?
1: Nie ma jak?
0: O, piękne.
2: Dobre.
0: I teraz, gdy flirtujesz z kimś. Tak zalotnie.
1: Nie ma jak.
0: No mnie już poderwałaś.
2: Skusiłaś mnie też.
0: Mi się wydaje, że jak nasi słuchacze usłyszą twój numer, to oni też będą zachwyceni i zakochani w tobie. Więc teraz słuchaj. Musisz zaprosić naszych słuchaczy na swój numer.
1: Zapraszam na premierę najnowszego numeru Małach i Zuza Jabłońska, Nie ma jak.

0: która w zasadzie jest w podobnym wieku do nas, to zapadała nam numer, jak dla mnie, w takim millennial happiness klimacie i tak sobie myślę, że to jest dokładnie to, czego potrzebujemy.
1: Zgadzam się z tobą, a wy zostańcie z nami, bo to jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.

0: Kiss Music Friday.
1: Największe dropy i bangery w Radiu Kiss FM.
2: Let's go, to jest Kiss Music Friday, a my przychodzimy do was z kolejnym bangerem.
3: Taki nam wjechał na początek weekendu. I Ring My Bell, ale w ficie z Matą. Drop it, baby.

0: Goulding, Fields of Love w Radiu Kiss FM i w Kiss Music Friday.
1: Dokładnie, który niestety dobiegał końca, ale ten dzień był mocny, co?
0: Ten dzień był przemocny. Była Julia Wieniawa, była Zuzia Jabłońska. No to, co się u nas w studiu działo, to jest wybitne, a wy to możecie zobaczyć na naszych socialach, więc koniecznie musicie tam wbić i po prostu zostawić lajka, komentarz, wszystko.
1: Dokładnie. My gramy najlepsze dropy i bęgery, zapraszamy najlepszych gości. Żegnamy się. Nikodem Formella.
0: I Daria Kulej. I słyszymy się już w Radiu Kiss FM w poniedziałek o 14:00.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechał z zawiasy.
2: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
3: Auto

0: Autopromocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hej.

Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim? Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez hanty na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: staję w deszczu i wysuwam twarz do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś

0: w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anterowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Drops and Bangers.
3: Drops and Bangers.
0: Radio Kiss FM.

online. Drops and bangers. Same hity. Kiss FM.